0: Champion!
1: Najlepsze żeńskie majce, kratkie chlacze, morskie kopalki, natykacze za wszystkie generacje. Obiścite Champion Trgowine, ali naruczite na champion.pk.si.
2: Full Hudo Champion.
3: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unija.com.
4: Akcija tjedna u Eurospinu. Od 2. do 8. julija. 100% ananasov sok. 1 liter le 1,59 €. In polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.

0: in 7 kozličkov, Sneguljčica in 7 palčkov, Antena in 7 hitov.
1: 10! 10 jih bo, kaj pa 7, to je pa res.